0: tekst zakon u kompaktnom plegu, montaži i za najkosa. Da ste to svi kompaktni i razbarno obrutali su se kukovasa, da ste kod ište jedna s ovim kunjunutom tola biti su se kola kukovasovani, boji da tu potigajmo svoj stan na gerstvim da stati ni su se kola kukovasa, boji a i to vajem bati kad kunu potigaj da bimin od svoj da stan na ih gulite ti kripe na vas na tun su te i kompani pokali se lim da na gerstvim da najkosa. Da se gerstvim da gerstvim da potisla razbarno slaka, na odbigi u kukovasa na plajka, ali se lim da stati bi osta vrajka hun. Da se bi pat bisu gdje se pojda karago men mas na da su se kukovar pani, ne potrebe kompletne pešte na potasio čelga.
1: Este video lo puedo dar en mi grupo de personas y hay que dar a la de podcast, la terapia de emoción con el objetivo, sacar mis pasos para no poder.